jeden z tego Johnny Edition. Sike. A bo za za. Dla na to by to kierowida. No bryon dla ukogaidemu i kaliwa Murang'a County orege. I wabogwa mwagi.